kopania plaży, pieska swe nogę są na prawej. Grabne te po nisej luftić. Maj svej loptu i grabne i mamine štikle ponesi ak treba. Po nam je kapa više od bazena, rijeke, korita, mora, šta li je već. E, popit, prešlavno.